Ajema munge. Ajema konga. Ajema konga wafunga. Magonga wazwele kuti mambungi. Kagaga ni magafuila. Wakute wakadola. Mungadikiyombo wivila. Katenga lewa katengenge. Atengingele wakabu. Eta na yuku kukatu katuela. Benende. Wambukuta wakabi kuya. Kiloto kitamankanga. Wakawa takane kasambia. Mekadu sakane.